lado ya. Te boję za czarony, spiewają only you. Jest zabity lius, noc jest poduszką you.